0: The Weeknd je dospieval z romadne The Daft Punk dobie a s tým netko na po 6 čich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Budyšin je sukunc tydzenia 8. staromieščanský festival Voda v umiestvo svetvo svičili. Po informáciách za reduariu je od piatka do nedele viaca ač 25,000 hostí mierlivé a bez rozestajeniu pri dobrým vedre svičivo. Jeden z veršku by kronovanie druhé budyskie žonopoje kralony. Vodnitka reprezentuje budyšanka Julia Becker, šprevine miesto a budyský žonop na výkach a zjavných zariadovania. Serbski muzej w občeli są na staromieszczanskim festiwalu ze serbskim wiedzeniem pod hesłom Noa doba w Serbach połynskim czasu hać do zażnego NDR-skiego czasa. Festiwal twierdzi je uczby Nuksto, kunstudzienia Nuknicy, je niedzie 200 cicieci ludzi wopytało. Mies drugim witachu tam hostci z polskie, czeskie a białoruskie. Piatk a sobotu zahudzi do romadu 6 skupinu mies drugim z Kamenca a Lipska. Nimo hudzby poskiczachu tam też aktivity, kajż blidoruje kiko a koparski turnier. Kajż zariaduwa rozdzielichu by letuszy Nukstok z nowym, mniejszym konceptom w uspieszny, tu już chcedzają przychodzie też dalej wiesz. Wiece hać 200 opytuariu je czera na liczny koncert Kura Mea do Radwoja przyszło. Zaklinczachu wuryski z oratoria na liczo a dalsze spiewy, kotruż so liczo na usy opisuje. Jako hoszczy bychu se mienio riwansku skupinu Wużyczanka przeprosili. Tutaj też wiecore radwoskie dzieci riuja. Mnozy opytuariu koncerta, kocisz pokadżachu we wecie liczbie tyś z dalszeje wokoliny zwonka Radwoja, kwalachu neuszydne przyjomnu atmosferu pod wulkimi sztomami na cokwinie wódce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka jest o sobotu riad zariaduaniu kulturnie zarody serbskiego ludowego ansambla Budyszin zakończył. Do romady 14 koncertu stanie sobotu w opytanie 1800 hostci z dzieli nowiński rycznik SLA Stefan Cuszka-Malink. To je nikak cista wiace, hacz loni, z czym su zamówici spokoją. Przy autodroze pola wyjezda nastała tu chwilu na do romady 8 hektarach płoniny wosybita fotowoltaiku a przyprawa. Předovzače Anu Mar z Ingolstata dá tam viace hač 10-10 solárnych modulov připravič a to tak, so hoči so ratarská pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domiacnosť čo z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvát za milinu. Kež předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta. Ano mávo pospodária hižo dvi liče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10-10 domiacnosť čo z milinu. Na Kubvanský jezbe Vojerúsky je župe Handri Zéle od odelnie v Užice je so sobotu 44 zajímovaných občelivo. Kež zžili županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Jan Švecach, tiež Serbsku štvorčkoče busu vopytali, pokotri švedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typiske staromieščanskie fasádové struktúry môžachu tam tiež viacore vúmiuske tvorby se serbskými motivami na tváriniach vopčívač, vopytali sú tiež kloštorskú cirky, tiež sú hač do 19. cia cice či delňo serbske kemše svičili. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj v otrania do podňa môžu s blakami dešťovač, potom sucho, slunco a mročele v vodmene tak rec. V ostane kytro vycikojte z juho zapada výzda a maximálne 26 stopňov pokaza živé slibro.
0: Do nového týdženia startujeme tiež s dobrými pojezdčami, štož púča a drohý nastupa, tam je menece našim kuncu, všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Zazvonče nás rade, kýba so napísače, jeli sa so na púčach a na drohách ništo zmini, jeli vám ništo napadne.

0: Na was sie bewelle z naszo swymno, a przeczysko kruła do choru dojeli. Puczować, w przyrodzie być, se to lubić dać. Što wy za czas tego puczowania czynicie? Na szulskim wuleczy poda so radona tiež na puczowanie. Wiecina dzieci so do wubokie rozmowy poda, druzy niszto spiewachu albo so przez żorty smiachu. Dwajo pak kroczysz daj zromanie a so różuc molesz daj. Što dobimo hewak czynić, tak czas najmniejsza zmysła po nie wużijemy, wonaj rekneš daj. Wow, si myslach, to nie smi jeszcze na puczowanskim dniu ze szulu dożywiwa. Hulcaj so samo zrozumliwe wszy stuczki różuca molesz daj. Dopomnij so na to, gdyż sam so ja prynie krucz sama z przeczyku różuc modliwa. Widziu to jeszcze przed oczami, jak smój na swytłym zetkaniu młodziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tyż młodostni, kiż putniku ja do grupki, albo so na mladi festiwalu w Medjugorje wopczyla, szudzie je różuc ważny przewod. Różuc pak nie nam jenoż przewod przy putnikowaniu a puczowaniu, ale w osobie we szynnym dniu, przy staroszczach, przy wieselu, a też w swobodnym czasu.
1: Nabożny słuch dniema dżynca Judith Smolina z Nibylczyc na drogu a zamowitości tamniejszej wosady.
2: Tudy mi przepowi, daj każdą ma zaśłoście, a ja soniu z osym tam, dziś kuźda lubo zapocznie.

0: Dziś tam rzeczka pluskoce przez te hona domone. Rzeka znatym ludowym spiewie. A hej, to jednak już dopadnie, że Riana, a tyś zmierować się za mną o sobie tyś, gdyż na mostczyku stejesz, a na wodę ladasz. Zoby tu wodę pak sła wuladać, mohaj za to dobie rzecznie, że tyś w odpowiedni czysty być. Zojewia so ladają na to pohożki gmińskich radach, so przeco zase stała. Tola, sztu je zamówite za ladanie rzecznie z czu, a na co dobisz przy tym dziwać? Felix Cysz jest so z tutej tematyku zabierał apytną, so wiat za tym ci, hać si myslisz.
1: Gdyż rzeczymy o czyszczeniu albo rzedzeniu rzeczniszczu jest czyjowace rozeznawanie ważne. Zakskie mamy łodzizny prynieho a druhého riadu. Za opospodarenie większych łodziznów prynieho riadu, kajż na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rzeczne zawiery LTV. Łodzizna druhého riadu je na przykład Zatkula, a tutem padzie dobi so gmina o czystotu rzeczki starać.
2: Musimo dali nastajeć jeden plan od jedno fachowa biura za ladanie tych łodziznu, tu rozriaduje im tutaj łotryski tych rzeków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jak im stały, a co ma się tam czynić.
1: Praje wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty mają się przy ladaniu rzeczni z czoło obkieczbować.
2: Te łodzizny dobia wiezo tu wodu odwieść szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieją pak też na ekologiczka zawiera być żywocham, kiedy się ja pod tych łodziznach puczować. Przy zatku, gdyśmy tu jako przykład zamo, na przykład myślu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej łodzizny, to gdzie na łodzizna, kiedy się w ekologiczce jara dobrym stałe, to są sama stara. Wełstwo ja to wiezo inak. Konkretne mu w Kruszczycach z namierza dojce w oble to trawu posyczemo. Ladamo, że jest ta łodzizna czysta, kaj się przede czyniła, te nieprawidłone, permanentne wubakrowane, to są dzieńca też jak nie czyni.
1: O rzedzeniu albo czyszczeniu rzeczniszczu po takim zcyła rzeczeć nie możesz. To mieni też krajny zariad za rzeczne zawiery na napraszowanie. Po takim jednorie kosu do ruki a cak cak szoprycz, albo bago a rzeczku ubakrować, nie? Tak jedno je to nie, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu rzeczniszczu żadną wulku rolu. Funkcjonalita a zo przy wulkej wodzie, szo spuszczom nie odbieży, stej tej na prynimistnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem rzeczniszcza z gerie zubi. Tym bardziej je mienie po takim trudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu werbiny paneja do rzeczniszcza, ponmu te wyzoty odstronimo, tak nikak te dzieła upada.
1: Za wiecze rzecznicza upada to podobnie, wyzo we wopsionniejszej formie. Za klusztorsku wodu zestaja LTV kużde lito nowy opospodarenski plan, nim wopkeczbuja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim toszczo aspektu, na kotryż ma se przy rzedzeniu, albo lip prajne przy wopospodareniu rzecznictwu dziwacz. Felix Cysz jest so z tutaj tematyku rozestaju, a zwiesnanost u gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poreczał. A z tym je biedel na sedem, słyszymy netko skupinu Troja Zink z Nasza je noc, a potem lubi dzieci jeszcze wynarydze, a to wiezo z mustwom SJ Kopaczki.

0: Pečmenčino, Dona Pošestčič, Dona Posedmiče, k vám do kuchne, k vatanetko policia.
1: Policia z G.
2: Na A4 na wysokości Wachau jest o sobotu wieczor niezbożo z ciumi autami stało. Dziewicza cice, czyli letne biennaliwej czary, popuczuła przewidzia po wszym zdaczu tamne auto, kiż runie jedne na prawej czary jedujące auto przeszczane. Dziewicza cice, czyli letne spyta są na to naprawo ujnić, a prasne do toho ciecieho przeszczaneho auta, potom zrazu dziewicza cice, czyli letne do betonowej szkitnej murie, a so przy tym lochce zrazu. Rani. Všetci auta nemožachují, že dali ječ cukona škoda. Cia posta 1000 euro, k tomu přinže zo zvěstšišu pola zavinuária vojn za alkoholom podlad sotiž opodstatný z 1,16 promilu alkohola intus. Na budyskej droze Pšišecach Němce Preuschwitz to je gmina Dobruša Huska, dojenže sobotu připodňu k nezbožu. 70-letný vodžo Favia dobeše kšivicu zastač, dokež přijedže bus sreč puča napřečo, za ním jedu co 8,5-letný vodžo BMW a přepozže reagova a prasne do Favia. V obaj šoféra je so lohce zraništej, škoda na blaše 1,400 euro, nimo to opyta policija za vodžerijom busa abo pokazki svitku, ki su to šovopkič bovali. Vodžer busa by so menujci celi jednorej z mjesta nezboža zminev.

0: Dennis Wenzel je potekim spiewa pola nastrunca rano, to nie amo je trichio. Institut za zorabistiku Lipsku gubwa nischto atisch sledje nischto na damnischi universitze, gdzie studia wiedomostnice a przychodni wuczerje serbszczyny. Tutun Institut sveci lica svoju 570. rocznicu. Stu su ci, kot si tam studiowachu, kakich buč dale dzische. Što je im Institut sobu napuč do živenja dał, k tomu nitko zastupujo sta druhich przykład. Monika Gerdesowa je so rozmawiała z Alenu Dubawiny. Ona je wuczarka na zakładnej szuli Krosčicach, je wszako do toho na wyższej szuli Rajbicach wuczała. Studowała w Lipsku 2005 do 2006. Monika Gerdesowa je so w interviewe jako prynia praszała, što je ju do wuczarstwa wabiło.
1: Ja sam ze szulu wotrostwa. Moj nan bische wuczar. A tu nie spostrzegł, że szula nie proszę tu twór, ale że ma wukny nie so szedne wotmiewa, że ja to nieszto cele riany, gdzieś jen to z weselom czyni, z wutrobu czyni. A tak sam ja poprom ze zdziczactwa sam wotrostwa ze szulu, a mnie to wabiło. Cała słyba je wuczarska, a tak sam też ja tutum puć kroczyła.
2: Wukubwanie Bielkajsar všech serbskich wučerjov, všech šulskich družinov Lipsku na Zurabistickim instituče. Kasovo na tutun čas dopomniče, što je vam tutun čas dal?
1: Oh, to bi še en vujkotne čas, tun studijne čas. Lipsko samo na sebi je en vujkotne mestno, a tam vukne cmeč pirine, te ljudi bih jo pomocljive, utrobite. Ja sem vele naukva za živenje te učorja tam, bo docenča tam, vosebe dr. Jana Šočina je mi pomijatku, kaj jo so napracova z nam tu Luboš a zauritost za serbsku rič, za serbšinu šojne kotre rične stav v šuli potom sposredkovač praktise z nami dživova.
2: Dež boš če vod tu vosebitost kroščanske šule vopisala, kaj boš če v tu atmosferu abo tu situaciju serbšine šuli a je hodnotu vopisala?
1: Tu pola nas ma naša mačaršina, serbšina in ujku hodnotu. My mamy jara veľach šulerov, koci sú hiše, mačonorečni, to vupada náže na tamných zakvaných šulach inak. A to je naša lepšina, to ríka pola nás, je vuknenská atmosféra a vopkátna reč serbskorečná. Dieči, ktorým znač trošku češko páne serbšiu naukneš, ktorým majú jako druhú reč, nikoci samo jako cúzú reč, sú pola nás vopravče celý po princípe imerzie núcka ve našim serbským sviče, minisvičem.
2: Mače vy přijušim dječi, když celé nemskorečne do prvnej riadu nepřijdu, abo převážne nemskorečne?
1: Hej, tež temu máme, kotož potom z jinajších pistovanú přijdu, to sú tež dječi, koci sú druhým letniku přičaneli a nemajú tak tu svoj skvat, kaž by si jen to znač mysliu, ale tež oni zmištruja, hač to štvorto letnika in jara dobre rečne stav, s nimi so potom diferencovane dživa.
2: Tež vo mysliče na čas vukubovania v Lipsku, s čeve didaktiku za 2+ tež naukli.
1: Hej, sme tež, tež byše to znač jenež jen semestr, ja pak z prone prajne sem moje examové dživo písala rune na tuto tému. Moje examové dživo rikaše tede, daj mi moj tun zaj Petersäuru, bilingualna vúčba v chemie. A tam sem ja teoretice přepetoval, što rika poprom tuta bilingualnosť v vecnej vúčbe, v fachovej vúčbe.
0: To praje Alena Dubawina z Worklec, miestom vúčaka na serbskej základnej šuli Krosčice. Je to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z ní a ďalšie absolventku Zorabistického instituta Lipsk viedva, što sme včera nedelu vúsevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej stronie v darmotnej app MDR Serbia a viezo tiež ako podcast v audiotece od ARD Sounds.
3: We were staring down disaster.

Za nekak po hodziny słyszymy tu zaso Jana Rehoria z sportowymi wózletkami tutaj końca tydzienia. A te poczuł jest wieza na wóżyjski sport, a tu już poladną z wami nie tylko jeszcze raz dodrzeżdżan. Lada my mianujcie na niemsku ligu American Footballa. Tam mianujcie The Monarchs z Dreżdżan runie tabulku nawieduja, tabulku Severs, tu tam na prynie miestnie w tabulce skupiny z Juha, tam stej na prynie miestnie Schwäbisch Hall Unicorns, tyż woni su dotaj wszystkie partie dobyli, a tyż Dreżdżan z Monarchs, su czera jeszcze raz dobyli, a to przeciwo mustwu z Ravensburga, tak upada potekim za litušu sezonu. Schowiatz hat Sterie sa American Football Team Sidrejstan.

Tschüss, hat Menschen und das hat mich hier. Tolle Sonnensche, Bocki will da Jensnische hat ja. Jens hat schon, wusste was auch so. Moda Juma, Radio Satkula, ato Wetscher, wusste mich. Zabiraj so s tym, jak możecie najlepiej stres przewinąć. Jensa zetka so rada za serbskie należności na posiedzenie, a to po południu czterech sakskim krajnym Sejmie Dreżdanach. Posiedzenie to jest jawne, a traje do niekak szczęścich. Thema są między drugim wustlitki ewaluacje koncepta 2+, a do poruczenia k polepszeniu. Jenoś jeszcze Jensa możecie namiety za myto za gospodarstwo założby za serbski lud. Zapodacz. Zapodajcie, albo namietujcie przedłużacie, któryż się po waszym imieniu my to zasłuży. Dżęca i jutrze może starsi swoje szulskie nowaczki za przychodne szulskie lito 2027-2028 szuli Ciszyńskiego Pańczyca Hukowie Przyzywicz. Dżęca od 7 do 3. Miesaczne zromadne spiewanie zjazka serbskich spiewarskich towarstw w septembrie to odmieje się jutrze, kiedyś przeco, wieczor 6 w kurowej rumności serbskiego ludowa ansambla. Skulowa pokażacy pater Fabian Ryczka, referent za polityczną komunikację jezuickie służby za czekańcu niemski, przeproszuje na zromadną rozmowę o nazoneniach a praszeniach w związku z przypuczowaniem czekańcu. Jutrze od 7 do 9 budyskim ekumenickim dachanskim w obchodzie.

0: Polski tytuł smy tu runnie słyszeli, a nie tylko poladniemy na wóżiskę Wiedro.
1: Wiedro.
0: Dżęca oczekuje nas w prynej połyce dnia, po takiej macz do przypołudnia, jeszcze dysadys niszczo kapku deszcza, mniejsze szwiele, potem pak wostanie przeważnie sucho ze słońcem a mroczelami we wotminie. Hacz to 6,23 stopniu, może żywe sliepro dżęca pokazać, tak nam znajmniejsza meteorologia wieszcza. Jutce potem trochu wokwodni na 23 do 23 stopniu, a tyś jutce wotminiamy z słońcem, mroczelami a szwielami.

0: konia.
1: Nitko poladnimy k naszym susadama to do Polski, tam szako zakończa dżęca dobu rabata za tankowanie. Na dwaj tydzień su susadnym kraju nadhodnotny dałk od 20 na 8% zniżili. Nimo toho postaje Polskie Energiowe Ministerstwo średnie najwyższą możną płaciznę zaczeriło. ADAC Sakska tuż mieni, zosa tak mianowany tankowy turizm z kuncom tankowanskiego rabata do Polski lidma jeszcze wuda. Oni pisają, że już drobie wiacać 20 km wokół pucza za tuńcze tankowanie we Wukraju jecz, za to jest bajużo nie liczy. Po obliczeniach towarstwa mu leto 2026 najdroższe leto za tankowanie szych czasu być. Dżęca je po takim, poslednji dzień rabata na tankowanie Polski, tam su jeszcze raz na wiestu kwilku na dwa tydzień minucy dałki zniżili, jenyż jeszcze dżęca macie tu już składność, tam jeszcze raz tuńczo tankować jecz, bo niż jedry też od jucyszego sem przeco jeszcze trochę tuńczo, hać byla nas niemskie.
2: Kach usto sym ja zwieścił, to zliczyć nie możu.

0: Na, das steht durch Klein zu balancen. Wo Billy Bottom Lippewärts an nichts, so Wodgit, was du nicht schwachst, aber nicht so teigen ist, Störestane.
1: Polizias G.
2: Na, Störi. Na, wie so kalt schi Wachau? Ja, so super, du weißt schon, nicht, was aus Ziumi Autami stau, Djurcha Zitze chillit ne Birna Levichare Popuchu. A Pschewija Boschim zdatschu tamne Auto, kischrune jedne na Prawichare jeduce Auto Pschesschane. Djurcha Zitze chillit ne Spitta so na Prau Wienic a Prasne dort, wo Zetschaha Auto, potom zrase wunder Betonu wie Schkitne Muria, a so pschitem Loch zesrani, schirzi Auto, ne Moja. Potom i żadale jecz cukona szkoda cia posta tysac euro. K tomu przyjdzie zo zwiestrzysiu pola zawinu, a rian jest boża wujn za alkoholom, podla co tyś wopodstatni ze 1,16 promilemi alkohola intus. Budyśnie na drewnianych wikach je 19-letny sobotu wieczor ludziom wódcy rozu pasancza złonichu na to policju. Młody mąż chcesze kontroli, so pysi wówinycz, to so nie poradzi. To runia na makachu zastojnicy krótko potem budla w parku machetu, kiż by młodostny tam cisnął. Przeciwo muży netko przepytuje. A noce na sobotu lepostofie su e-bike pokradnęli hodnocze 6600 euro. Kole sobie ze stabilnym zamkom szkitane policja netko sledzi.

Dobrý deň, ujo, Diana Šicová pri mikrofóne. Liebe Pschisswuchakia, Pschisswuchakia, witam was Pschisserskem Programmier. Aktuelle Magazin, des Lederjutze mit Themami Mame Savas. Me gledame lets v Deschnje na Saževic dvorje pschigatovane su na nove letnik Zorjako na dorostčonech ak kšeje tam intensivnje sasku rec uknuš. Vice statujo tam ten nove letnik. W Serskim Domie su Pietk Svešili Hoszebuske Domowinarie Dworowe Svežin a Maria Elikowska Winklerowa jos mikrofonom Tambowa a jose za nas obgorniwa. Aktualne powieści mamy we programie a terminy za ten tyżin. A wesebnie nas pomniesz cu teke naszą muziku tyżinia. Tu pastujemy ten tyżin wesebnie indigenym żeńskim ażoczam a my rozkładujemy teke co godla. Ale nepewie su zase nasze najmocze przysłucharie na ryże. Rytnie aż z czopodla. A hub przyjrzał się kus muzyki. Istvan Kobiela startuje z nami do tyżynia.

0: що помагаш нищо.
1: Wet Vichigos, da du jo noe rätsne Kurs, pla sasko rätsnego Programma sa doch ost schonnech, pla sorjo, a mit somme wejisch, jo, kak bujo noe novelietnik sorjo, a sato som ninto telefoniski zwisana se spetschom Tscherzinskim, wön jo rätsne Trainer, pla sorjo, dobre jen.
2: Dobre jen.
1: Jo, ja, Senage, ja, masch, jo, jujo, schückno, putzowanne, verrätsnem, gnestsche, kak wiele, nowych sorjako, ninto, wetzako, joscho, wicze.
2: No, jo, to rowno zinca, buziomy se iści zmakać, a buziomy iści putzołać, ale jużo psi samym szykno, tak, putzowane, o. Buzio lietosa, ten czwarty lietnik, to buzio ta najmniejsza kubka, akosmy mieli do tych miast, to buzio Jano Ziewieś z Oriaką.
1: A wiele wetnich przyjrzał z Wóżyce?
2: Jo, to jo przecej dobre przaszanie. To jo ścieżko przecej tak direktnie gronić, dlatego że szakę ludzie przyjdą, no jo na przykład z Barlinia, ale weni mają niekak gronim raz dalokie kerienie we Wóżycy. Ale ja by gronił niekak pieś wetnich jo we Wóżyce zawieście.
1: A mają weni takie już przed nasza wysaskie riece?
2: Nic tak wielkim lietosa. No jo, my mamy takie luzi wet DSG-a, a tam w Nisewie maju. Budziłem mieć takie jednego luzia z Ukrainy, a ten ma zase prydyk z nasia drugiej słowiańskiej riecy, jo, ukraińskiej riecy. Niech ma takie prydyk z nasia polskiej riecy. Also dają tam ludzie, ako już o takie pićku są unuli. Ja som zmakał szakę z oriaki, nie to w Lesiu, a Weni su już opilnie nieketare uknuli, ale nie by ja gronił aż takie wielgin wielike, jako jo było na przykład w drugim letniku.
1: Okej. Okay. My co my poprzałem szykno, wierzysz, w tych nowacku. Jak jo ze starstwom? Projekt Zorja jo raz myślony był za młodych dorostczonych, kęcz mogu pan ewentualnie tu sasku rzec, hyści na swoich dzisi dalej dawasz. Jak leto se ugleda?
2: Also to starstwo, nie to w 18 aż do 450. Ten przerezg jo niekak Srejści zaścia ja by gronił.
1: Mm-hmm. A dajo zajemne połowania, jak te ludzie są już mieli?
2: Jo, tam na każdy parcu wielgin szakorakę te połowania. Bo my mamy cioch ludzi wecerskich instytucją, a za te są już zwiedzane sobie ze serskim świetom, a pyn mamy takie ludzi, jako są zase niekak se wielgi interesiruju za riecy, albo su zioali jako muzykarie, albo mamy jadnu żurnalistku, każ se mógł dopomnieć, jo.
1: To sme już wielgi naske na nich. Nien to by mnie zajmowo, z co w riecnym programie nieco zmienili, bużo ta ucpa, ta zhamsna, ako do togo?
2: Z wieczego nic my nic przemienili, a bużo ta ucpa, ta samska, ako w tych priednych cioch letnikoch, ale jak se wiemy, każde lieto niekak optymalizirujemy gronim raz tu ucbu, niekak opytajemy ju lepszu getołać, a za to sme mieli nie to te dwa miesiąca. Myśmy se takie więcej razu zmakali na zachopinku Julia, a nie to końc Augusta we timie, a pićku we tego pojedali co joderie, a co nic, a co możemy pelieczyć. Ta ucba nie se przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach. A ja som nie to kiedy z Julia takie był zase w Agen we francuskiej. To jest konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajtra przecej każdy wed nas uknio jadną riec z tymi metodami, jadną riec, jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, w tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknął jadną riec, a jo cało inaksza w tych riecach, jako ja już oznaju, a tak se zio wiecznie w naszych zoriakach, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iści raz, jako ten uknik byś, a takie nowe metody, a pićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wietrzego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, jo, tak jako su byli.
1: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co burzo se zmienisz, nim to w ucbie?
2: Konkretnie ja by gronił we ucbie znać nic. Mamy znać lepszą organizację.
1: A ta ucba, ta jo zwiezana se wie ze sceptajami. Dajo zmienę we teamie.
2: Jo, dajo zmienę we teamie. Charlotte Kuszczyc, Jonien to teke planas vetimie, a my se vilkin jaselime, a vena jonien to projektové viednictvo a manažerka a teke bužo riecna trenarka planas, jo, to jo vilkin der je za náš tým.
1: Pen hüschti sanaskich psisluchario. Kötterim schon ne dosega janove radio wird Sorjako swischasch. Ga jo psiduza gospatuch novich Sorjako sesnasch.
2: Jo, ta gesba budu dwie, tam bujo swiezień piacou. Wedeśnie, 19 september, a teke getujemy sobu, my o nasz dwer, zaziewic dwer deśnie, a te Sorjaki o budu tyka. A pen net tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty tam jo ten zupa kokot Berkowach, a tam my takie buziomy, my Zoriaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeś, tam buziomy nizi stojaś.
1: No, pen, życzymy za wicze, za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Zoriaku, życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujemy se za to rozkrono.
2: Ja se takie tak, dziękuję, jo, uczobny dziek.
1: Pitch Jarzynski, to był rzecny trener dla projekta Zoria, wet wiczego startuje tam zase ta serska ucpa.

0: Jeździ, a pisze ją, ją było dość. Ale co by było serskie zmakanie bez serskiego śpiewa? A psi tom są byli szykne takie kradu, kreatywne. Domowinska kupka jo se już tylko do tego zmakała na śpiwanie.
1: Skromatne śpiwanie, że dali w naszej domowinskiej kupce, a także w przygotowaniu na jubileje Dolnosłabskiego gimnazjuma przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraud Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne takie narskie cakali. Pietk su uvitali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
1: Se vjegin vjaselime, až mame Jogo Žincahu na našem dvorovem svijenju.
2: Ja so nadžijam zovu vjeselo na tom mače. Utromne džak.
3: Moja utroba boli tebje dla
0: Spiewanie jo przybytnych kradu gnuło. Martina Golaszojc a Angela Szurmanowa z tej rozpalonej.
4: Ten program od Jakuba Čornaka to jo mnie wegin co spodobało. Te spiewy są wegin zajemne, wysypne te teksty, also to jo była gerne wegin redne dożywienie.
5: Mi się to wegin spodoba. Moja żółka jo mi już wiele ulicowała, to jo była na Vita Festiwalu, a nie to som jo go skońc nieraz widziała, słyszała, a to są benie emocjonalne spiewy, coż wam spiewa, a ta muzyka se mi spodoba.
0: A tylko ze spiwarium są przybytne zaniaśli zgromadnie znaty u nas spił. Pićku przybasniony.
6: Wóżyca, ta musy zgadza wyż. Wóżyca, wóżyca, ta musy zgadza.
0: Jakub Čornak spiwa tylko dolnoserski.
2: Ja so pracuję, so ja w przychodu, gdyż ja w Kocibusu, albo w Deno Łużyce raju, so ja pątyś Deno Serbsy spyłem.
0: Dwerowy świeżenio se derie raził, a serska zgromadność jo młogiego ukrzusiła. Obtwarziju Angela Szurmanowa, a Piet Szurman, Madlena Norbergowa, a Ingrid Huštetowa.
7: Takie zmakanie ze sabami, albo przyjaciółami sabu w saskim domie na dworze, to ja przecież wiegiem zajemne, a ja możam zase zmakać luży, kiedy dwójka nie są wyżywa.
8: Ja sobie rozgrono, ja takie to ważne, nicka, to ja zmakanie naszej kupki, a to ja redne, aż mamy takie zmakania. Ten dwór se dery geży za to.
4: Ja mam to wszyscy za wegin ważne, a mnie się spodoba ta atmosfera w teke na dworze serskiego doma. A ja se jaseliom, aż su tak wiele luże przyszli. Ja te skromane spiewanie mam ja wszyscy jako nieco wysypnego serskiego.
9: Wegin redna wiec, aż my se smakajoma jako domowinska kupka raz ob leto. To kiedyż wulete wiecie nie klapują, ale ho, przyszło dziesza luży, a skromadnie na spiewanie, na rozkrana, a to jest wegin redna atmosfera.
10: Zgromadnie spiwasz, co rozgraniasz, a umienasz. Za to jo była gośba Pietk na dworze serskiego domu. Maria Ilikowska-Winklerowa jo powierzyła w zaredowaniu.

Maribojne z Norwegski jest, co słyszeli w serskim programie. A nint mam hyszy tip za waszą terminową pratę. W smakaniszczu Ek 51 na dworniszczowej drodze jaden apisz zaset hove hosze busu bużo Ingrid Groszczyna ten stwerdk 3. septembra wötworisz swoju usta jensu z titulom Ein- und Ausblicke. Umio zucka sama groni, aż bużo to neskere jes liet na usta jensa. Kreslenja, akwarele a olejowe molbe su wiesz aż do 14. oktobra na wernisaże lasu jo Ingrid Groszczyna stwerdk sega 60 wiatzor ze swoich prozatekstu. Regularne wötworjenske zase Ek 51 njama, gospa za ogled jo pszi a do zaredowanjohu.

Dobrý den, hoje Diana Šicu, a při mikrofoně. Liebe Przysłuchaki, Przysłuchari, witam was przy serskim programie. Aktualne magazin ze sledujucymi temami mamy za was. My gledamy lec w deśnie na Zażywic dworje przygotowane są na nowy letnik Zoriako na dorostczonych, a ksieje tam intensywnie sersku rec uknusz. Wicze startuje tam ten nowy letnik. W Serskim Domie są pietk zwiesili choszebuskie domowinarie dworowe zwiedzień, a Maria Elikowska-Winklerowa jos mikrofonom tam była, a jose za nas obgoniła. Aktualne powieści mamy we programie, a terminy za ten tydzień. A wesebnie nas pomniesz, co teke naszą muzyku tydzienia. Tu postrzyjamy ten tydzień wesebnie indigenym, żeńskim ażoczam, a my rozkładujemy teke co godla. Ale nepewie są zase nasze najmocze przysłuchanie na reże. Rytnie aż z czopodla. A hubsi joyci kus musiki ist wann

0: nie wszo pomagasz niste.
1: Wet Vichigos, datujo nowe rätsne Kurs, pla sasko rätsnego programma sa doch ost schonnech, pla sorjo, a mit somme wejisch, jo, kak bujo nowe lietnik sorjo, a sato som ninto telefoniskis wisana, ses Pechom Czerzinski, mwen jo rätsne trainer pla sorjo, dobre jen.
2: Dobre jen.
1: Jo, ja, senage, ja, masch jo, jujo, schückno, putzowanne, verrätsnem, gnestsche, kak wiele, nowych sorjako, ninto, wetzaku, joscho, wicze.
2: No, jo, to rowno zinca, buziom se iści zmakasz, a buziom iści putzowaś, ale jużo psi samym szykno, tak, putzowane, o. Buzio lietosa, ten czwarty lietnik, to buzio ta najmniejsza kubka, akosmy mieli do tych miest, to buzio Jano Ziewieś z Oriaką.
1: A wiele wetnich przyjrzał z Łużycy?
2: Jo, to jo przecej dobre przeszanie. To jo ścieżko przecej tak direktnie gronić, dlatego że szakę ludzie przyjdu, no jo na przykład z Barlinia, ale we nie mają niekak gronim raz dalokie kerienie we Łużycy. Ale ja by gronił niekak pieś we dnich jo we Łużycy zawieście.
1: A mają we nie takie już przed z nasza wysarskie riece?
2: Nic tak wielgin lietosa. No jo, my mamy takie ludzi wet DSG-a, a tam we Nisewie maju. Budziłem mieć takie jednego ludzia z Ukrainy, a ten ma zase prydk z nasia drugiej słowiańskiej riecy, jo, ukraińskiej riecy. Niech ma takie prydk z nasia pelskiej riecy. Also, dają tam ludzie, ako już o takie pićkusu unuli. Ja som zmakał szakę zoriaki, nie to we lesiu, a Wenisu już opilnie niekietarę uknuli, ale nie by ja gronił aż takie wielgin wielkie, jako jo było na przykład w drugim letniku.
1: Okej. Okay. My co my poprzem szykno wierzysz w tych Nowacku, jak jo ze starstwom? Projekt Zorja jo raz myślony był za młodych dorostczonych, kęż mogu pan ewentualnie tu sasku rzec, hysz ci na swoich dzisi dalej dawasz. Jak leto se ugleda?
2: Also to starstwo nie to w 18 aż do 4 a 50. Ten przerezg jo niekak Srejści zaścia ja by gronił.
1: Mm-hmm. A dajo zajemne połowania, jak te ludzie są już mieli?
2: Jo, tam na każdy part są wielgin szakorakę te połowania, bo my mamy cioch ludzi wecerskich instytucją, a za te są już związane sobie ze serskim świetom, a pyn mamy takie ludzi, jako są zase niekak se wielgi interesują za riecy, albo su działali jako muzykarie, albo mamy jedną żurnalistkę, każ se mógł dopomnieć. Jo.
1: To sme już wielgi naske na nich. Nie to by mnie zajmował, z co w rycnym programie nieco zmienili, bużo ta ucpa, ta samsna ako do tego?
2: Zwyczego nicmy nic przemienili, a bużo ta ucpa, ta samska ako w tych priednych cioch letnikoch, ale jak se wiemy, każde lieto niekak optymalizujemy gronim raz tu ucbu, niekak opytajemy ju lepszu getołaś, a za to sme mieli nie to te dwa miesiące. Myśmy se takie więcej razą zmakali na zachopieńku Julia, a nie to końc augusta we timie, a pićku we tego pojedali co joderie, a co nic, a co możemy pylić. Ta ucba nie se przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach. A ja som nie to kiedy Julia takie był zase w Agen we francuskiej. To jest konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajcza przecej każdy we nas uknio jedną riec z tymi metodami, jedną riec, jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, we tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknął jedną riec, jak jo cało inaksza we tych riecach, jako ja już oznaju, a tak se zio wiecznie w naszych zoriaków, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iść raz jako ten uknik byś, a takie nowe metody, a pićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wieczego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, jo, tak jako su byli.
1: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co burzo se zmienisz, nie to w ucpie?
2: Konkretnie ja by gronił we ucbie znać nic. Mamy znać lepszą organizację.
1: A ta ucba, ta jo związana se wie ze sceptajami. Dajo zmienę w teamie.
2: Jo, da jo zmieny w Entimie. Charlotte Kuszczyc, jo nie to teke plana w Entimie, a my se wielkim jaselimy, a wena jo nie to, to projektowe wiednictwo, a managerka, a teke buzio wiecna trenarka planas, jo to jo wielkim derje za nasz team.
1: Pen hüschti sanarskich psisluchario, kotarim sto ne dosega janove radio wird Sorjako swischasch. Ga jo psiduca gospatuch novich Sorjako sesnasch.
2: Jo, ta geśba buzio budu dwie, tam buzio swiezień piacą we deszcznie, 19 september, a teke getujemy sobu, my o nasz dwer, zaziewic dwer deszcznie, a te zoriaki o budu tyke. A pen net, tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty, tam jo ten zupa kokot Berkowach, a tam my teke buziomy, my zoriaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeć, tam buziomy nizi stojaś.
1: No, pen, życzymy za wicze, za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Sorjaku. Życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujemy se za to rozkrono.
2: Ja se takie tak, dziękuję. Jo, uczobny dziek.
1: Piet Szerzynski, jo to był rzecny trener dla projekta Sorja. Wet wiczego startuje tam zase ta serska ucpa.

0: Jolina Kochholz, ihr Host, Biwawa. Po politiskem przewrośnieniu jo wychodzi bozu nastało nowes rejiszczo serskiego żywienia, gaten serski dom na August Bebelowej droze. Tam nie mają jano serskie instytucje swojo sedwo, ako serski instytut, domowina, serska biblioteka, serska kulturna informacja, lotka, albo założba za serski lud. We kluboni serskiego domu są przawidwonie ustajence a szake zaredowania. Ale teke dwór serskiego domu jo godne smakaniszczo. A tam jo chorzebuska domowinska kubka przeprosyła sledny pietk na dworowy swieżyn. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzi jo.
1: Zgromadnie su cłonki przygotowali dwór na zmakanie. Tylko piecz szurma nie był pydla.
2: A my jesteśmy runa ze skitom. Opetali te nowe blida nastajíš.
3: A vy, kniez, Ela, vy máš o to cerjene víno?
4: Jo, no ja treba moce.
3: A knieži Šurmanova, ako všetci i pilna, tam sú gjarnce, tu sú te prozne alebo pône?
5: Myslím, že až te gjarnce sú še pône, ale te flašky sú nimale prozne.
3: Deniza Vinazíková, všetcedarka, domovinské je kúbky hoch.
6: My sme veľa nakupovali a my máme dosť za kúštigo.
3: A knieži Kalcová, což čo rovno upakujú?
7: Ja som tylko skotowała.
3: Z jogowe. Wyście przyniosł nieco dobrego tortu.
1: Taki dwerowy swiezień i dobra myslicka mieni Horst Adam.
8: To jest tak, aż za wieczór mamy już starszą generację wykupce. A to go nas my gronili, żeby to odpłynie gotować czasem, tak aż starsze ludzie mają dość czasu.
1: Przedsedarka Hesiepuskiej domowiskiej kubki Sabina Zigowa już ich uvítala.
9: Po jo ten tykancový bazár přigotovaný a ja žicem nám všetkým veľa, veľa viasela a veľkým redne odpodňa.
1: Jaden cvonk domovinské kúbky jodre Úžicanár, ale veňom ju kradu dujku drogu na zmakanie.
10: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren lebe ich in Italien, also ganz genau in Südtirol. Bin Mitglied der Domowiner und zwar deshalb, weil ich mich dem Sorbischen sehr verbunden fühle. In Südtirol, dort wo ich lebe, fühle ich mich als Botschafter des Wendischen, halte viele Vorträge.

0: Jeździ, a pisze ją, jo było dość. Ale co by było serskie zmakanie bez serskiego śpiewa? A przy tym są byli szykne takie kradu, kreatywne. Domowinska kupka jo se już tylko do tego zmakała na śpiewanie.
1: Skromatne śpiewanie, że dali w naszej domowinskiej kupce, a teke w przygotowaniu na jubileje Dolnosławskiego gimnazjum przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraud Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne teke narskie cakali. Pietk su uvitali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
1: Se vjegin vjaselime, až mame Jogo Žincahu na našem dvorovem svijeđenju.
2: Ja so nađijam zovu vjeselo na tom mače. Utrobni džak.
3: Moja utroba boli tebje dla
0: Spiewanie jo psibytnych kradu gnuło. Martina Golaszojc, a Angela Szurmanowa z tej rozpalonej.
4: Ten program od Jakuba Čornaka to jo mnie wegin se spodobało. Te spiewy są wegin zajemne, wesepne te teksty, also to jo była gerne wegin redne dożywienie.
5: Mi se to wegin spodobało. Moja żółka jo mi już wiele ulicowała, to jo była na Vita Festiwalu, a nie to som jo go skończnie raz widziała, słyszała, a to są pewnie emocjonalne spiewy, coż wam spiewa, a ta muzyka se mi spodobała.
0: A tylko ze spiwarium są przybytne zaniaśli zgromadnie znaty u nas spił. Pićku przybasniony.
6: Łużyca, tam se zastawisz. Łużyca, Łużyca, tam se.
0: Jakub Čornak spiwa tylko dolnoserski.
2: Ja so pracuję, so ja w przychodu, gdyż ja w Kočebusu, albo w Deno Łużyce raju, so ja pontyż dolnoserbsze spiewam.
0: Dwerowy świeżenio se derie raził, a serska zgromadność jo młogiego ukrzusiła. Obtwarziju Angela Szurmanowa a Piet Szurman, Madlena Norbergowa a Ingrid Huštetowa.
7: Takie zmakanie ze sabami albo przyjaciółami sabu w Saskim domie na dworze, to ja przecież wegen zajemno, a ja może zase zmakać luży, kiedy dwójka nie są wyżywa.
8: Ja se wie rozgrono, ja takie to ważne, nicka, to ja zmakanie naszej kupki, a to ja redne, aż mamy takie zmakania. Ten dwór se dery gęży za to.
4: Ja mam to przecież za wegin ważne, a mnie se spodoba ta atmosfera, wo takie na dworze serskiego doma. A ja se jaseljom, aż su tak wiele luże przyszli. Ja te skromane spiewanie mam ja przecież jako nieco wysypnego serskiego.
9: Wiegin redna wiec, aż my se smakajom jako domowinska kupka raz ob leto. Dokładnoż dwu lety wiecie nie klapują, ale ho, przyszło dzisiejsza luże, a skromane na spiewanie, na rozkrana, a to jest wiegin redna atmosfera.
10: Zgromadnie spiwasz, co rozgraniasz a umienasz. Za to jo była gośba Pietk na dworze serskiego domu. Maria Elikowska-Winklerowa jo powiedziała o zaredowaniu.

Vetom Tyženiu, stoj naša muzika Tyženja ve znamjenju prednjegom jaze narodnegodnja indigenih ženskih a žočo svijeta. O tom smo runo juž povedali. Ženca grajo menjeco ved samiske muzikaki a aktivistki Mari Bojn z Norvegske. Vena jo znata zastupovarka samiske kulture, veto nje spiva jojk, kenč jo tradicionelne samiske spivanje. Wenn er pack Ujewa Samisku rät für seine Musik, a seine Position Ujewa, aber sas a sas, wes jaunost chi ulicu wawa wird nuse, kotarusch Kolonisatia, nanuskane Christianisirovanie, a znicenje samiske Kulture subschinjasli. Wesebnie pokażo na to, kak Sami su zgubili svoju spiritualnost, przez zakaz traditionelnego svetego bubana Guavti. Wenn, tak jose priatkowała lec dotki debisch Instrument diasa. Ten Instrument, co Mari Bojn zasi rehabilitirowasz przez swojo żywo. Słyszymy spiu skońcnie licha.

0: gesagt, a jest studowana psychologoga. Dukwi du dżuwa wana w instytucie za psychoterapię w Dreżanach.
1: W rozmowie z niej je na ju wiesz o tej zajmowo, jak docela na ideę przyjdzie, co z psychoterapeutką stać.
2: Moja matka mi jako dziecko przeco do smyczkiec, do doma za sprażonych sobusała, a tam tu wiesz o tej jeszcze psychiatryjskie bady, a to mi jako dziecko znowu zajmowało, a też tu wopkać nie o czeszko panu, a nikak tak to szło, hej.
0: So bychme wiedzieli, że stres do cła je, Franciszka nam to nitko najprzód raz rozkładzie.
2: Przyczyny za stres może tak rzec wszystko to być, to już nasze ciało w niekiejkom smire wużada. A to ja poprawiam, co to zajmało, co ta definicja za stres ryka, co to nie jest nic negatywne, albo co to nie jest ryzy negatywne. To może tak rzec pozytywne, ale też negatywne być.
1: Hej, wiatr o pozytywnych a negatywnych ściach stresa zonicie od Franciszki Bożysio w naszym wysłaniu.
0: Po przyjechanej chłodzie, że nie tylko najpierw raz z czasowym planowaniem za studii psychologii na uniwersytecie, a z praśnieniem, jak się poprawą z prawej stresowej ekspertku staniesz dalej.

0: Hi, jeli nam na Instagramie szczyujecie, szczesnano też nasze napraszowanie widzieli.
1: Smysl was mienice praszeli, gotre sytuacje abo wobwuki was najbole stresuje.
0: Tuż chcemy raz wyodnoczyć, jak se modzi na rozsudzi, a gotre wobwuk je najbole ze stresom pielnene.
1: Franco, ty masz wusetki przed sobą, tuż przerać nam jenu, jak je modzi na wotwosłowa.
0: Hej, przy naszym wotwosłowaniu jest on niekak 120 osobów w obdzieliwo. Wiecina, niekak 80% jest on za szulu rozsudziło. Tuto was najskoszo najbole stresuje. Potem się wasze wotmowa socjalne kontakty z 9% a potem też hobie z 7%. Mimo to sme też jeszcze zapraszać o stickera na Instagramie mieli. Tam jeszcze mimo szule też jeszcze wykupowanie mianowali. Abo też niebezpieczność w przychodzie jest o dwójce mianowała. Tuż, hej, kiedy zajmował po takim, co was tak stresuje.
1: Hej, to wypada za tym, że je może na wielu problemach kiedy podobna, a nie tylko słyszycie najpierw raz tam pod sysiu od Michała Cyrza.

0: Franziska Simangoa, Psychologoga, gotrażdżyła tu chwilu w Drježanach w Instytucie za Psychoterapię. Jenas w prynie hodzinę w naszym dżęsiejszym wysyłaniu fachuje przełodżała.
1: Hej, Mata, wot nie jest mój mój a nadziemny tyś wy, dżęsa kietrowile zonili?
0: Nitko na końcu naszej prynie hodziny pak ma Franziska za was posledni pokiu.
2: Ha, ich schiff sa no zille nakonzu, da wir ja studie, ich bucke sa ja so prawid wo ne Sport, bumme wo proje so jen Stress, dazu hat ak akuten Nesatschuje, hat desch prawid wo ne wonhit, da pschirode jo meinu jarasinu reduko a zu funktio wot Stressa. Genau, also wille wesla wonka.
1: Modzina, wyście słyszeli. Wona czasu pojeto a troszku sportować. Tak jednore może stresy naprzemo działać.
0: Franco, Sport je dobre hesło. Z tym są mianujcy po naszych neusach zabieramy, tuż w osecie Čipny.

0: W Sandownorowej barie w Budyżinie su sobotu dziwio rali netko činia to tu pola nas. Tu je skupina Janka Hanka ze spiewom konstudzenia. Dajcie se lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Schon damne?
2: Ja, was tut we?

0: SF die Loot nicht.
1: Det war ja Santa Sasron.
2: Na, pschetzo, wjace, potjach, je dučasnje husto technobunker budla.
3: Za tych ludzi, gotrisch lubuja cyle drugi udbny styl, pak dała hižo wokoło cicilit wnukncy, tak mienowany nukstok. Tutum by zaso zajszwy konstyty na wotmył.
4: Tyś pszinczy se prawoczyc do nuknicy, widzisz riany dohe wuki. Nydom przed prynim dworom wieski na prawo, byście zajszwy konstyty na wuce szopony stanu. Wod w obytoriu, a jewiszcza ze wutry heavy metal hudźbu natwarjane. Mimo hudźby poskiczachu są też aktywity kaj szkopancuły turnier albo kicker. Samo drasty możachu się ludzie tam kupić, a to second band shirty, ki su hižo raz nikomu słyszeli, a nitko nowego heavy metal lubowaria pytaja. Hoszcze możachu się też czaj naparić, a so do stana posydnić. Ludzi bieszcze cykunie wokoło 230, kiż przyjdziechu ze bliska a daleka. Jeden z organizatorów, Willi Hadank.
5: Jente mezwa czasze znaje, ha mama jeno przeczyla, tun szinże kujżde leto ze spulski k nam.
4: Wszystko kupino, które są tam wystupili, byśu regionalne, gajsz na przykład ze Kamieńca albo Lipska. Atmosfera byśu jara wotmieniała, pod wutrije hudźby, na biesadu z biolangoszom albo burgerom. Za wobytory perfektna runuaha. Też za Williak.
5: Ja jestem ze spokojem z tym, musimy się na profesjonalne jewiszcze chowali, to się skuku natwariło, te ludzi są wesela, że my tu nóg stok dalej czynimy, jen widzisz, że sam z tym mezwocza, to są wesela, a my te.
4: A czego dla Nukstok wiatrze tak nie ryka, ale nie tylko Nukstok is dead, za to mi jeszcze też przyczynu.
5: Tak jak się Nukstok hewaksze zbój, to nam cyle jednore przyłulke było, a te dziwoki smo mieli, temu nie smo mieli kompenzować, to dla smo pon cyle jednore prajli Nukstok is dead.
4: To ryka zaklietu, znano też raz nimo poladać, a znacz co za chinaszy hudźny styl zahorić.
2: A netko słyszycie skupinu, kiś je tejsi, że przed letami na Nukso krawa, awful noise ze zrudna Germusza.

0: Zadkula.
1: Šrapjens.
2: Tutum koncidžene, wot me je so sobotu za so vjesne svedžen v Vomsku, wot vanačih, vite ja tam na volejbulu turnijo, k vobjedu poskiča tam langoš. Popotnju smeče se tam potom svodne kove a tykans popšeč, večove vosemih sčeuje potom party s DJom Systemfeder. Za volejbulu turnijo možeče so na Instagramuje stronje Vomskovske emojine přizivič. Štujšpak Maračološ na serbsku hučbu može se sobotu 5. septembra do Budešina doječ. Tam vstupi skupina Janka Hanka v Kamennym domje, sobotu na dnju sveča tam 50. jubilej a v 21.30 zapiskaja tam Janka Hanka. Zastup je damotny a očelne deremeče so tam vizo staraja. Viac informaciju namakače na internetnej stronie Kamennyho domu v Budešinje. Nedzielu 6. septembra przewiedzie so netko hižo trzeci raz łužiski lesny maraton. Przy lesach w Kuluje, Rakecach a Ralbicach możecie so w Bejanu wubedzować. Lica maja samo nuosku, sztuś ma doma gravel bike stejo, nech so przyzywi, za to maja netko tež czaru. Wubedzowanie wotmie so w 5 klasach, 300 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów, 21 kilometrów a cywy maraton. Potekim za kujżo neszto podla, wo czy nie remecze so tam wizo postaraja. Przyzewienia a wiac informacjo namakacze na Instagramu je stronie Łužiskeho lesneho maratona. Germuška za sobą 25. septembra prosza 12 serbskiego gimnazja na Rije. Jene za was, małki reminder. Wiac informacjo so w przychodnych tydzienach iście łozewia. Domacze w protyce iżo raz neszto zaplanowane.
0: Zadkula.
1: Tu, sym doma.

0: Dale podamy so dodelan. Wykonjęcach jest so zajszwykun z tydzienia mianujcy też porany hej słowo. Cia 20 raz wotmy so DSF wykonjęcach, a też lica miachu dwaj floraj, na kotrmajsz możesz so k najwszelakorysie melodiam rejować.
1: Hej za taki wielki party, ci wiesz o też kietro wiele dzieła, kajsz reknę to sabustał kluba Arjan Woko.
2: Hej, musimy na kuźny pat zapoczyć pundzielu, also tu tydzień są zapoczyć na twarzyć. Ha, bieżą na kuźny pat jara dere, w kuźny dzień, wiele ludzi tu boli, wszyscy subu zapczynili. Hej, to bieżą, also kaj są się to przedstali, to subu bo.
3: Ha, gaszu, takie cyrkulne spokoją, co dere wiele ludzi, szyszli, tak?
2: Hej, also musimy jara spokoją, jest tu uchodzie, wune dzieńca sobotu. Echt viele Leute, also da können wir uns ja nicht mehr schätzen. Schau mal, die Jahre, die dobre Bälle in der Bohr. Ha, hi, also, wo braucht ihr?
3: Ah, Gaupa da, wir haben schon einen Tag, wo du schon da lebst, aber es geht nicht.
2: Oh, Junge, ja, so musst du, also, Poprom, das Plan war ein bisschen ein Lütter, Samson, Chaswoka, Party Schirmer, Sano, Buswetsche, Natwari, Schlatschka, Budje, haben neue Ideen, es romantisch.
0: Tu i švimy, so môžeme se tež klitu zase dokonec dojeć.
1: Haj, kak vulka party budže, to dáme so překvapiť.

0: Runja poričach mal vo volleyballovom turnire v Rožinče, kiše so kunst Dinja Dam Botmel. A Franz a ja vostane mal nu dom raspši sporče.
1: Hai, sobotu a nedželu v ubiču a chusoko a voko a Cižonjansko jezora na triatlonovom v ubiču a ňu Knapmen. Vyše to s dobom 8.30 raz zosu tak mienované Knapmen převedli.
0: Doro made 1237 či dorošenich, modosnich a džiči jeso na v ubiču a ňu vopčilivo. Při tym startowachu pak jako jednotlivce abo w staffli.
1: Jeden z tych ambicjonowanych a motivowanych sportowców bieše Mato Vaurik z Radworia. Unia Solica prymi raz na wubidjuaniu w obdziliu.
0: Bizo je nas zajmuo, kak je so jemu na jeho prynim knapmen bejało, kolesuło a pwuało.
2: A ja dom prajč, za mnie byś ten najczęściej byś uprojeczył do puano, to jest ten najminę zuczuwał. Ale po nie wiem, co zbyt, ja uprojeczył jara luchko szło, to by uprojeczył szekwa pacy, ka luchko mi to wsopanło, ale hajte puano by jara nabinacę.
1: Za taki triatlon, to by się zauważył, że ty już doło przyjadłacz, albo?
2: Na nie, ja skusiać puano, 14 metr, ja sam około 10 metrów puano szedzo, ale to im nic tak usta, ja szak około 5-6 moli, a szyjotło się ja sam około jene, na około wot hodo się ja sam szyjotło, hej, kuži tydžin, ja co je jednotky činu, hej.
0: Puh, vod hud, so za jeden jenečky džem přijotovač, doklinči za kytro věde prucu.
1: Hej, bez proce a z vodu, bez proce a z vodu nepšinžeške z vodu, nás je vizor tež zajímavé, hač vidíme mata tež klietu zase.
2: To jo, upročen, ja kvůli ven, možná kvůličím doporučit, že jsem menší junu činč, a s nanopon, že se a staré došpon, těmo větší distance, a hej.
0: Nada, o džens habi žo přijote za přichodné knapmen, štůjš ma po takým lušt mata klitu převodžič, je rád vítane.